0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Everything We Touch to była piosenka o dotykaniu. No dotyk rano to jest takie zwykle szarpnięcie, wstawaj, wstawaj, bo się spóźnisz do pracy. No to my was tak szarpiemy, ale czule mówimy do ucha. Dzień dobry, jesteśmy z wami od samego rana. Ivona Brańska, Tomek Kwerki,
1: Piotr
0: Jakim, Piotr Jaworski. I za chwilę zaprosimy na wiadomości Radia Złote Przeboje o 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wtorek, 26 maja, dzień mamy, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 6 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
1: Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym, naprawa trasy wciąż trwa. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, w Wielkiej Brytanii wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii kraju. Nawet do jutra może być zamknięta po wypadku linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To ważna trasa do Poznania. Kierowca tira nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok składu kolei wielkopolskich. Zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Na trasie trwa teraz usuwanie szkód. To poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Wypadkiem zajmuje się już specjalna Kolejowa Komisja i Policja. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć muszą się najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera i to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały we Włoszech nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko we French Open. Wczoraj przyznała, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
3: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo, ten sezon na Mączce. W sumie no źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie.
1: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Wrzesień tego roku to nowy termin zakończenia prac na serpentynach na drodze Wałbrzych-Boguszów-Gorce. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane ze wzmacnianiem gruntu. Przygotowuje też fundamenty żelbetowe pod mur oporowy. Po badaniach geologicznych trzeba było rozszerzyć zakres prac, pisze Wałbrzych dla Was Info. A w sobotę miną 3 lata od rozpoczęcia inwestycji.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Pogoda w Wałbrzychu.
5: Słoneczny, piękny, bardzo ciepły dzień przed nami w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Już teraz miejscami termometry pokazują nawet 17 stopni. W regionie wałbrzyskim będzie dzisiaj 25 stopni w południe i 26 stopni w cieniu. Między godziną 14 a 17 to będzie ta najcieplejsza pora. Bardzo przyjemnie. Deszczu w prognozach na razie nie mamy i dotyczy to także kolejnych dni w regionie.
4: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy dzisiaj dzień mamy i mamy dla mam mnóstwo gorących słów i całusów od samego rana.
7: O tak, o tak. A po 6 też zaczniemy zbierać kultowe mamine teksty, których sami zaczęliśmy używać. No to co? No to jedz. Jedz, bo wystygnie i tak. Słuchaj Radia Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. Bon Jovi nam gra. 4 po 6.

0: trójkę urodzonych przez siebie i czwórkę adoptowanych dzieci ma Madonna. A dlaczego o tym mówimy od samego rana? Gdyż mamy dzisiaj wtorek, 26 dzień maja. No i co tam mamy w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy dzień samolotów z papieru, no ale przede wszystkim mamy
2: dzień matki.
3: Tak. No to przypomnijmy może kilka kultowych tekstów matek. Co wy na to?
1: Nie obchodzi mnie, że wszyscy idą. Ty nie jesteś wszyscy.
0: Mamo, za ile obiad?
1: Jak ziemniaki się ugotują?
0: Mamo, zrób coś do jedzenia, mamo!
1: A Bozia rączek nie dała.
0: Mamo.
3: No, właśnie. A może macie jakieś takie teksty w pamięci? No to chętnie posłuchamy. A poza tym zapraszamy do porannych telefonów z życzeniami dla mam. Bądźcie pierwsi w dniu mamy. Złóżcie życzenia przez radio Złote Przeboje. Czekamy. 22, 4 czwórki i 3 zera. A grać i śpiewać będzie Right Said Fred.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Chopin, jeden, jedyny, ale za to jaki wielki przebój. Gazebo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Do tego stopnia piosenka kochana na całym świecie, że powstały różne wersje językowe. Nam oczywiście powiedz albo zaśpiewaj coś po czesku i od razu humor polepszony.
1: To pan Chopin, ahoj, sem z Polska, już sem tady, wszedko pro mnie, a ode mnie Chopin dla wszystkich, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek ahoj mówimy, a za chwilę Duma Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Golden Brown, gra zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6.30 na zegarach, a nam się budzi najgorętsze, najpiękniejsze święto w całym roku. Dzisiaj mamy dzień mamy i dla mam mamy mnóstwo pięknych słów. 22, 4, 4 i 3 zaraz słuchamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w to piękne święto jako mama trójki dzieci. Pozdrawiam, życzę miłego dnia wszystkim mamom.
2: No i my pozdrawiamy, ściskamy, całujemy i dzisiaj będziemy też zbierali, przypominamy, kultowe teksty naszych mam, których sami w końcu zaczęliśmy używać. Jeśli macie takie na końcu języka, to dzwońcie z nimi już teraz pod 22, 4, 4 i 3, 0, bo ile mogę czekać? Czekamy i gramy w Radiu Złote Przeboje, Glorie in Excelsis, Gejno!

0: Piękne dźwięki w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. To była grupa The Cardigans. Cardigan, przypominamy, to taki sweterek na guziczki. Dzisiaj można zostawić w domu. Kilkanaście stopni ciepła o tej porze. Rany, jak przyjemnie. No i zacznijcie dzień z radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry. Otwórzcie szeroko okno. Niech obudzą się też sąsiedzi. Za 23 minuty będzie siódma.
1: Dzień dobry. We wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę cudowny duet. Suzy Quattro, Chris Norman, wcześniej Klaus Mittwoch, a jeszcze wcześniej wyjedziemy na polskie drogi. Sprawdzimy, gdzie są korki i czy spokojnie zdążycie do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUVy i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu jest przejezdna w obu kierunkach. Przypomnę, jeszcze przed weekendem zakończyły się utrudnienia dla kierowców na remontowanym odcinku Alei Wojska Polskiego. Trzeci etap inwestycji obejmował ponad 800-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z Legnicką w Strzegomiu.
12: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 26 dzień maja w kalendarzu mamy, czyli dzień mamy, no i my chcemy zebrać teksty mam, które my sami powtarzamy po latach, czyli klasyczne jedz, bo wystygnie.
2: Albo dom to nie hotel. Mm.
3: Albo tobie się oczy otworzą, jak mnie się zamkną.
4: Matko jedyna, albo sprzątajcie po sobie, bo ja służącą nie jestem.
2: Tak.
4: Jakie jeszcze przychodzą wam do głowy teksty mam? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy maminy tekst wyślemy wam złotą kawę porannego programu radia Złote Przeboje.
1: Zapraszamy do stworzenia takiej listy przebojów tekstów mam, które my sami powtarzamy po latach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Złote przeboje na dzień dobry śpiewa Billy Ocean. Ten facet w 85 dostał Grammy za najlepszy męski wokal, a poza tym miał na koncie mnóstwo American Music Awards, a teraz będzie u nas o innych nagrodach.
1: Nagrodach muzycznych, polskich nagrodach muzycznych Fryderyki zostały rozdane, a złotą statuetkę otrzymała między innymi nasza wielka złotoprzebojowa gwiazda.
2: Która?
1: O szczegółach. Nie tak szybko. Opowiem o tym za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
10: Dzień mamy, 26 maja w kalendarzu, jest punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Kolejny dzień protestu pracowników sieci sklepów w Wielkopolsce. Żądają podwyżek. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów. Lady Bank ze złotym Fryderykiem za całokształt twórczości. Rozpoczął się drugi dzień protestu pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób pracownicy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie podstawowych świadczeń.
12: Do nas piszą pracownicy, którzy mają zrujnowane kręgosłupy i za tą ciężką pracę ledwo ich pensje przekraczają najniższą krajową.
11: Protest potrwa jeszcze jutro. Jeżeli nie przyniesie skutku, pracownicy zorganizują strajk generalny. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. A jak dodaje wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
13: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
11: To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. Nie wykluczają złożenia wniosku o dymisję szefa MSWiA. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy olimpijskiego centrum żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
14: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
11: Urzędnicy będą się teraz mierzyć z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk. Nagrodę legendą polskiego rocka wręczyła minister kultury. Janusz Panasewicz dziękował fanom za 45 lat obecności na koncertach, podkreślając, że scena to największa życiowa przygoda zespołu. Fryderyki przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli artyści, producenci, dziennikarze i reprezentanci branży fonograficznej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Mateusz Stanicki, witam. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem. Ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, będzie Kamil Majszak, który zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frech i Magda Linet. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GK z Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W Świdnicy trwa przetarg na przebudowę kolejnych odcinków Alei Niepodległości. Wiadomo, że 10 firm złożyło swoje oferty, trwa ich analizowanie, a przebudowa obejmie dwa kolejne odcinki od ulicy 8 Maja do Nauczycielskiej oraz od Nauczycielskiej do Placu Grunwaldzkiego. Najniższa oferta opiewa na blisko 12,5 miliona złotych.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: 26, a nawet 27 stopni mają dzisiaj pokazać termometry w Wałbrzychu w najcieplejszej porze dnia, czyli między godziną 14 a 17, tak wynika z prognoz. Na razie oczywiście jest chłodniej, ale temperatura będzie szybko rosnąć, 24 lub 25 stopni zobaczymy na termometrach w południe. Słonecznie będzie dzisiaj przez cały dzień. Można liczyć na bezchmurne niebo aż do wieczora.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej spotkamy się z naszą prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, którą w maju została Beata Kozidrak.
3: Tak, po siódmej też spotkamy się z AI, czyli sztuczną inteligencją, która zamieni się dzisiaj w jury oceniające angielskie rapsy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek witamy. Europe i finałowe odliczanie, no to odliczamy do obiadku mamy i wszystkie mamy dzisiaj ściskamy. Jest 5 po siódmej.

0: Boys budzi nas we wtorek o poranku w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po godzinie 7, no a przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
0: Dobrze brzmi, tak, trzeba tak przyznać. Jest. I właśnie z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: No a dzisiaj Beata pojawi się jako mama Kasi i Agaty w codziennym cyklu opowieści z naszych ulubionych dekad. No i w dniu mamy dowiecie się, co ona odziedziczyła po swojej mamie. Zagramy też piosenkę Bajmu napisaną z maminej troski, tego po prostu trzeba posłuchać. 12.30, Radio Złote Przeboje poleca się, jest 13 po 7 w tej chwili. No i budzimy nowy dzień, któremu na imię wtorek, a to już Kylie Minogue.

0: Net śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest to przebój, który ma tyle lat, ile jeden z waszych porannych prowadzących. Ile? Zdradzę tylko, że trochę mniej niż T-Rexy.
1: Tak. A już za 10 minut zmieńmy na wszelki wypadek temat. Tak jest troszkę niewygodny. Za 10 minut oddamy głos sztucznej inteligencji. Jak w każdy wtorek mamy dla was krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, a dzisiaj sztuczna koleżanka w rozumie oceni nasze rapsy.
0: Yo, yo.
1: Polecamy. Wow.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w naszych krótkich zwojach wykorzystamy AI w celach edukacyjnych.
2: Cześć GPT.
3: Cześć. Jasne, jestem tutaj. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc, albo o czym chciałbyś porozmawiać.
2: Chciałbym, żebyś ocenił poziom mojego angielskiego. Ja zarapuję ci kawałek i chciałbym, żebyś to przetłumaczył, o czym jest ten tekst, okej?
3: Jasne. Super pomysł. Zrób ten fragment rapu, a ja potem postaram się go przełożyć i ocenić, jak to brzmi. Jestem gotowy. Chicken now by the kind of song, but then so tall, but the funny can know, you know, I've already got a photo before. Dzięki za ten fragment. Postaram się to przełożyć. Brzmi na to, że mówisz o jakiejś osobistej walce, o pokonywaniu przeszkód, mimo że wcześniej próbowałeś i upadałeś. Przekaz jest w takim razie o determinacji i o tym, że mimo trudności próbujesz dalej.
2: Ale jak myślisz, z takim rapem zrobię karierę?
3: Wiesz co? To naprawdę zależy od tego, jak będziesz dalej rozwijał swój styl i treść. Masz potencjał, bo czuć w tym emocje i szczerość. Ważne jest, żeby ćwiczyć flow, brzmienie i szukać swojej oryginalności. Jeśli wyrobisz sobie markę i znajdziesz odbiorców, to jak najbardziej.
1: Wystąpiła przed wami potencjalna gwiazda rapu, Tomasz Florkiewicz i jego język angielski. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: at work, czyli faceci w pracy. No trudno, tak bywa. W końcu mamy wtorek, to była australijska grupa i ich super hit Down Under w radiu Złote Przepełnienia. Dzień dobry, a skoro Australia, to tradycyjnie zaglądamy do Sydney. Tam dzisiaj 18 stopni Celsjusza maksymalnie i tutaj chcieliśmy się złośliwie zaśmiać i powiedzieć, że w Zielonej Górze to my dzisiaj będziemy mieli 28.
1: Ojej. Za chwilę coś się u nas przewróci, a jak się przewróci, to wiadomo, niech leży, czyli już się domyślacie, że zagrają elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej wyjedziemy naszym korkowozem na polskie ulice.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Policyjne kontrole trzeźwości odbywają się każdego dnia na wałbrzyskich drogach, a przykładowo w piątkowy wieczór policjanci z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zatrzymali 4 pijanych rowerzystów. Jeden z nich miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci apelują o trzeźwość i zdrowy rozsądek na drodze.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy w temat. Dzwońcie.
1: Oj, ale jaki to temat dzisiaj, kochani, 26 maja w kalendarzu, czyli dzień mamy, a my chcemy zebrać teksty mam, które my powtarzamy, sami powtarzamy po latach, czyli klasyczne mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić, 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie w to piękne święto jako mama trójki dzieci. Pozdrawiam, życzę miłego dnia wszystkim mamom.
1: My też. Wszystkiego dobrego, my też. No a teraz przejdźmy do tekstów mam.
3: O, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
4: Najlepszy tekst mojej mamy, jak się przewróciłem. Chodź do mnie, to cię podniosę.
5: Ja po swojej mamie powtarzam, cierp ciało, jakżeś chciało.
6: Moja teściowa ma dwóch synów i między innymi do mojego męża zawsze mówiła tak, jak wychodził gdzieś, uważaj na siebie, a jak coś ci się stanie, to wpieprz. Więc ja jak mąż wychodzi gdziekolwiek, zawsze mówię, uważaj na siebie, jak coś ci się stanie, to wpieprz.
7: Oj, nogi powyrywał. Jakie jeszcze przychodzą wam do głowy teksty mamy, nasze kultowe teksty? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer telefonu i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Masz dwie ręce, to pisz albo dzwoń. Za najlepszy matczyny tekst wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Zapraszamy do stworzenia listy przebojów tekstów mam, które my powtarzamy po latach. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Transgal i jej Ela Ela budzą nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorkowy poranek za niespełna 5 minut, godzina 8, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po raz pierwszy tej wiosny mamy jakieś fanfary, poproszę. Alert przed upałami.
0: No popatrz, tak, szok.
1: Gdzie dziś mocno przygrzeje nam słońce, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, Checkout kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w supercenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
14: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Reklama.
16: Mamy dzisiaj wtorek, 26 maja, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Pierwsze w tym sezonie alerty przed upałami, nawet 30 stopni na zachodzie Polski. Rynek paliw liczy na szybki koniec konfliktu w Iranie. Ceny na giełdach spadają, ale powoli. Prezydent USA Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Po raz pierwszy tej wiosny mamy ostrzeżenia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla mieszkańców 4 województw zachodniej Polski. Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego. Termometry pokażą w cieniu nawet 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać od 13. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Ale nawet jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na wyraźne obniżki cen przyjdzie nam poczekać, być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
18: Samo udrożnienie cieśniny Ormus, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Natomiast są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej i tutaj może być różnie. Przywrócenie i produkcji, eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czy mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
17: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
19: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
17: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i suche lato. Prezydent USA Donald Trump, który wkrótce będzie świętował 80. urodziny, przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że polityk jest w świetnej formie, a sam Trump przekonuje, że czuje się tak jak 50 lat temu. Część krytyków i lekarzy domaga się jednak większej przejrzystości w sprawie jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Posuwają się na szczęście prace na serpentynach na drodze Wałbrzych-Bogusów-Gorce. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane ze wzmacnianiem gruntu od wierty i palowania. Przygotowuje też fundamenty żelbetowe pod mur oporowy. Jak pisze portal Wałbrzych dla Was Info, wrzesień tego roku to nowy termin zakończenia prac w tym miejscu.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Coraz cieplej robi się w Wałbrzychu, 26 lub 27 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj między godziną 15 a 17. Takich wartości możemy spodziewać się dzisiaj w cieniu w regionie wałbrzyskim, a słońca będzie dużo przez cały dzień, no i bezchmurne niebo nad regionem. Jutro łagodne ochłodzenie, 23 stopnie prognozują jutro maksymalnie synoptycy dla Wałbrzycha, ale też będzie pogodnie.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej pojawi się u nas poradnik konfekcyjny. No i powiemy, dlaczego bez sensu jest tracić pieniądze na nowe ubrania.
2: Po ósmej też za najlepsze teksty naszych mam wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, we wtorek wam mówimy. W dniu mamy właśnie gra dr Alban. 4 po 8.

0: Brewer i grupa Fleetwood Mac, czyli piosenka starsza niż najstarsze pudełko koperków mamijnej zamrażarce. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po 8. No a teraz w związku z tym, że mamy końcówkę maja i w końcu zrobiło się trochę upalniej, to chcemy się z wami podzielić taką oto refleksją.
1: Wszyscy bez wyjątku chcą wiosną wymienić swoją garderobę.
0: Tak.
1: Po prostu podświadomie chcemy zrzucić skórę, jak wąż.
2: Chociaż my mamy taką radę, nie trać pieniędzy na nowe ubrania, po prostu chodź w nowe miejsca, poznawaj nowych ludzi tam, gdzie cię nikt nie widział w starych ciuchach. Proste? Proste. A teraz przywdziejemy irlandzką stylówkę, czyli tweed z Donegalu. Irish gra T-Love w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa artysta, który przez całą swoją karierę występuje w obuwiu niezostawiającym śladów na śniegu, czyli w białym obuwiu, ale co nas obchodzi śnieg, zeszłoroczny śnieg, tegoroczny śnieg, skoro upały, mili państwo, dzisiaj w Polsce, co się dzieje? 17 minut po 8.
1: No a jeszcze przez 10 minut z okazji Dnia Mamy czekamy na, uwaga, mamine teksty, których sami zaczęliście używać. 22 4 4 3 0. Dzwońcie, bo za najlepszy będzie kawa porannego programu w prezencie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
20: 3, 2, 1.
19: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 26 maja, dzień w kalendarzu, czyli dzień mamy. No i z tej okazji zbieraliśmy przez cały poranek teksty mam, które sami powtarzamy po latach. Czas na podsumowanie.
2: Moja mama zawsze mówiła, nie łokciami, a uśmiechem toruj sobie drogę.
3: Moja mama zawsze powtarzała, jedz, będziesz wielka jak koń. Tekst mojej mamy, czego nauczysz się za młodu, na starość jak znalazł.
4: Moja mama zawsze mówiła, umiesz liczyć, licz na siebie.
5: Ulubione powiedzenie mojej mamy, jak się zabijesz, to się zabije.
6: Najlepszy tekst mojej mamy, jak się przewróciłem. Chodź do mnie, to cię podniosę.
1: I za ten ostatni tekst wysyłamy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, gdyż uwaga, nasza kawa podniesie każdego.
7: To prawda.
1: Dziękujemy za wszystkie wasze propozycje, a jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.

0: To śliczne, to było liryczne. Brodka śpiewała, miałeś być. I to była piosenka o tych, którzy mieli na ósmą do pracy albo do szkoły i właśnie się przeciągają w łóżku przy dźwiękach Radia Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie dziewiąta, kochani.
1: Za chwilę Opus zagra swój największy przebój Life is Life, czyli życie jest życie. Albo jak mówi wujek Rysiek, całe życie żyć nie będziesz. Wcześniej Earth, Wind & Fire, a jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.

0: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
1: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Zbliża się zakończenie przebudowy skrzyżowania ulicy Wieniawskiego z Aleją Podwale w Wałbrzychu. Od wczoraj przystanek autobusowy Podwale Husarska został przeniesiony. Zmiana dotyczy kilku linii, a przystanek został przesunięty około 80 metrów. I to już chyba najlepszy dowód na to, że inwestycja powoli zbliża się do końca.
20: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: No piękne to było. Opus, austriacka kapela. Austria to taki kraj bez dostępu do morza. W przeciwieństwie do nas przypomina Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 12 minut będzie godzina 9. A teraz uwaga, coś dla planujących wakacje. Otworzyli ten hotel w Pobierowie, o którym było głośno. Nie będziemy reklamować nazwy, ale jako ciekawostkę podamy wam ceny prosto z nadmorza.
1: Najtańszy nocleg w hotelu, o którym mówisz, kosztuje 1600 zł za noc. Tak, za jedną noc. A apartament z widokiem na morze, no to trzymajcie się. 5000 za noc.
2: Nie zapominajmy, że to nie wszystko, bo w Pobierowie pobierają, jak nazwa wskazuje, opłatę klimatyczną 3 zł za dzień, dlatego dopiero cena 5003 zł za noc. To jest dopiero rozbój w biały dzień. A teraz będzie przebój, który nie tylko w Pobierowie rządził w połowie lat 90. Na całym świecie się to śpiewało, tańczyło i wyginało do tego właśnie rytmu. Macarena, Los del Rio w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 minut zostało do 9.

0: przyjemne bujanie przy tych przebojach, które wam gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, to był Bob Marley, a teraz szybko za 5:09 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Wciąż są utrudnienia na kolei po wczorajszym wypadku w Wielkopolsce i mogą te utrudnienia potrwać nawet do jutra. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zają.

0: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama. Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
16: 26 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
17: Utrudnienia po zderzeniu tira z szynobusem w Wielkopolsce mogą potrwać nawet do jutra. W Tatrach bez zagrożenia lawinowego, ale na szlakach nadal ślisko i niebezpiecznie. Miejskie ule w Białymstoku już z pierwszym miodem w tym sezonie. Jeszcze dziś, a może i jeszcze dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce. Ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 17 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
18: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć wyciągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
17: Dla pociągów Poloregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura sprawdza, kto był autorem tych fałszywych alarmów. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale warunki na szlakach nadal są trudne. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że w wyższych partiach gór wciąż zalegają płaty śniegu i lodu, a miejscami jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu. Ule opróżniali i oceniali kondycję komunalnych skrzydlatych robotnic miejskich, miejski pszczelarz Mikołaj Mak i jego od lat ten sam asystent prezydent Tadeusz Truskolaski.
19: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół. Więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze.
20: Miód jest nie do sprzedaży, pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
17: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, każda złożona z kilku zabytkowych pochodzących z regionu Uli bądź Barci. Co sezon dają około 200 kg miodu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
21: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wcześniej swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz, Magdalena Frech, Magdalinet, Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy de Safio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa.
0: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda.
17: Dziś o 5 rano w Gdańsku było już 16 stopni. Przed nami bardzo ciepły i pogodny dzień. W całym kraju dużo słońca i bez deszczu, a na termometrach od 23 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, do niemal 30 stopni wzdłuż zachodniej granicy.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
16: Ale mama to mówiła, upał nie upał, rajdki warto zabrać. A dzisiaj mamy dzień mamy, kochani, a ponieważ tego święta nigdy dość, to my mamy przez cały tydzień w Radiu Złote Przeboje prezenty dla mam, piękne bukiety i 500 zł na wspólne świętowanie.
23: Chcecie zrobić mamie prezent i niespodziankę? Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i napiszcie, co macie po mamie, a najbliższy finał zabawy mam to po mamie za niecałe pół godziny. Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. Pet Shop Boys. Gdyby był czas, jeden z porannych prowadzących by więcej coś opowiedział o koncercie Pet Shop Boys, ale już śpiewają.

0: subtelnie, ale tak bardzo subtelnie chcieliśmy wam przypomnieć, że dzisiaj mamy dzień mamy, kochani, i powinniśmy mieć przygotowane kwiatki, cukierki, mnóstwo gorących słów dla naszych kochanych mam, a w radiu Złote Przeboje mamy konkurs. Mam to po mamie i chcemy się dowiedzieć, co najpiękniejszego i najfajniejszego wy macie po swojej mamie.
1: Piszcie o tych zaletach charakteru i zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl, a my najpiękniejsze opowieści nagrodzimy w tym tygodniu codziennie. Codziennie mamy dla was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy Poczta Kwiatowa.
0: Mam to po mamie. A co mam? Piszcie o tym na stronie złoteprzeboje.pl. No i czekajcie na telefon. Zapraszamy. Finał naszej zabawy już tuż, bo 9:30. Mam

0: mamie.
1: Dzień mamy dzisiaj. Co to jest jeden dzień? W Radiu Złote Przeboje mamy świętują, mamy nasze kochane świętują przez cały tydzień. I sprawdzamy, co wy macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy. No i organizujemy wam wspólne chwile właśnie z mamą.
2: Mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa. I mamy jeszcze, uwaga, 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na wycieczkę nawet.
1: Tak, do piątku na złoteprzeboje.pl. Piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy najpiękniejsze opowieści i dzwonimy do ich autorów, albo autorek, i poznajcie teraz słuchaczkę Anię z Poznania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Aniu, to szybko w telegraficznym skrócie, jak to się mówi, opowiadaj, co masz po mamie.
3: No to będzie szybkie wyliczenie. 2 zeszyty z przepisami, kolor oczu, zielonkawy, talent do pieczenia tortów, wszelkie ogrodowe sprawy, upór, gdy inni już padną, skłonność do plaż oraz wody, umiłowanie spokoju i może trochę urody.
1: Ładnie.
2: Piękne, to było piękne. I za tę piękną historię, uwaga, zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet kwiatów, który mamie dostarczy Poczta Kwiatowa. Brawo dla Ani z Poznania, czyli z krainy podziemnych pomarańczy. Gratulujemy.
3: Tak jest, zgadza się. Dzień serdeczny.
1: Ściskamy, wysyłamy.
3: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam.
1: Od rana o tym mówimy. Jutro również nagrodzimy, bo przez cały tydzień świętujemy. Jutro również nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, zgłaszajcie się już teraz do naszej zabawy Mam to po mamie, a zgłaszacie się na złoteprzeboje.pl.
0: Mam to po mamie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
20: Kto zwalcza ból?
21: Voltaren!
20: Kto?
22: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

0: I just died in your arms tonight. Tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, które od samego rana ściska i wysyła całusy do naszych mam w dniu ich święta. No to jeszcze raz, ściskamy i dziękujemy za ten poranek.
1: Bardzo dziękujemy. Jakby powiedziały mamy, nie wyglądacie na przepracowanych, mimo że my już idziemy właśnie do domu. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, a Gosia Kościeniak już z nami.
2: Tak, jeszcze by powiedziały mamy, ale przed wyjściem posprzątajcie tutaj ładnie studio, tak, żeby to nie było tak zostawione w takim bałaganie.
1: Ale ja się narobiłem, mamo.
0: Na wszelki wypadek.
1: Ale czym ty się narobiłeś?
2: Ale papierki byś posprzątał, Tomuś. Właśnie, co to za praca jest w ogóle? Ja zapraszam jednak na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Wszystkich mamy też.

0: Girls i Viva Forever, 97 rok. Wtedy to był hit, dziś to Złoty Przebój. Za 4 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
7: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
8: Wiadomości z Wałbrzycha.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rusza rewitalizacja linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. O szczegółach Ewa Pasierbiewicz.
10: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała umowę z wykonawcą robót remontowych na 12-kilometrowym odcinku linii kolejowej. Wiadomo, że powstaną na nim trzy przystanki w Ogorzelcu, Pisarzowicach i Leszczyńcu. Rewitalizacja odcinka, którym pociągi nie jeżdżą od końca lat 80. ubiegłego wieku, potrwa 2 lata, ma kosztować 44 miliony złotych.
9: Trasą będą kursować pociągi pasażerskie i towarowe. A teraz o podróży pociągiem, która może zakończyć się zakratkami. 5 lat więzienia grozi mieszkańca Poznania zatrzymanej na Wałbrzyskim Dworcu Miasto po tym, jak posłużyła się fałszywą legitymacją szkolną, by skorzystać z ulgowego przejazdu. Dokument kupiła przez internet. Będzie musiała stanąć przed sądem. Na koniec profilaktyka zdrowotna. Badamy nie tylko mamy. Wydarzenie związane z profilaktyką raka piersi przy okazji dzisiejszego święta rozpocznie się o 13:00. Personel medyczny i wałbrzyskie Amazonki będą doradzać w Wałbrzychu, Jedlinie Zdroju i w okolicach ratusza w Boguszowie Gorcach. W kamienicy przy Pankiewicza będą niebawem nowe mieszkania komunalne. O tym powiem za godzinę.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
9: Słonecznie jest od rana i tak pozostanie do końca dnia. Bezchmurne niebo nad regionem wałbrzyskim. Tutaj nic nie powinno się dzisiaj zmienić, ale zmieni się jeszcze temperatura i to wyraźnie. 26, a nawet 27 stopni w cieniu. To ta maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj dla Wałbrzycha. Tyle pokażą termometry między godziną 15 a 17. To będzie ta najcieplejsza pora. Kolejne dni już chłodniejsze, ale też bardzo przyjemne i pogodne w regionie.
8: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
11: Zaczynamy wtorkowy przedpołudnie wyjątkowego dnia, bo jednak ten 26 dzień maja co roku jest magiczny. Mamy 26 dzień maja. Mrugam do wszystkich mam, no i do wszystkich, którzy mamy mamy, a wszyscy mamy mamy. No to teraz już 2 minuty po godzinie 10.
12: Radio Złote Przeboje.
11: Więc życzmy sobie na dziś słodkiego, miłego życia. Gosia Kościelniak, zapraszam. Robota nie zając, więc już za chwilkę dzisiejszy leciutki temat otworzymy.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie i dlatego proponuję dzisiaj w związku z Dniem Matki, żebyśmy podzielili się tym, czy nasze mamy pochwalały nasze wybory zawodowe, czy też miały swój plan na nasze kariery. Bo na przykład, jeśli chodzi o Madonnę, tutaj akurat tata, nie mama, tata był inżynierem i nalegał, żeby córka zdobyła wyższe wykształcenie, a następnie zajęła się porządnym fachem. Jednak Madonna porzuciła studia i wyjechała do Nowego Jorku, jak wiadomo, z kilkoma dolarami w kieszeni. Jennifer Lopez natomiast, zanim stała się jedną z największych gwiazd lat 90. i mama, Guadalupe Rodriguez, chciała, żeby Jennifer poszła na porządne studia. Droga artystyczna jej nie przekonywała. Jak było u was? Czy mama miała na was pomysł? Czyli czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? To jest ciekawe. 2244430. Czekam do południa na telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Czyli czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? 22 44 30.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Biedronka bierze kaucję na siebie.

trzeba od rana tańczyć w myślach. Dziękujemy Ci, Patrycjo. Patrycja Kosiarkiewicz, za to, że znowu nam o tym przypomniałaś. No i dzisiaj mam nadzieję, podobnie jak i wczoraj i jutro, przy największych przebojach lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje tańczycie, chociaż w myślach. Katrin Jackson jest mamą króla popu Michaela Jacksona, także ośmioro jego rodzeństwa: Rebi, Jackiego, Jermaina, Latoi, Marlona, Brandona, a także Randiego i Janet. Mama Michaela Jacksona wspominała, że mały Michael bardzo wcześnie ujawniał muzyczny talent, ponoć jako niemowlak. Kiedy tylko się nauczył chodzić, już zaczął tańczyć, twierdzi mama artysty. Przyszły król popu od zawsze też uwielbiał zwierzęta, co czasami prowadziło do, delikatnie mówiąc, ciekawych sytuacji. Na przykład pewnego razu młody Michael, jako chłopiec, miał zabrać do eleganckiej restauracji w Beverly Hills mysz, którą sobie ukrył w kieszeni kurtki. Bardzo się wtedy na niego zdenerwowałam, przyznała mama Michaela Katrin Jackson. Radio Złote Przyboje? No to teraz Thriller.

0: tańczę koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
14: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
13: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
15: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
17: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
18: 3, 2, 1.
17: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.

0: W związku z dzisiejszym świętem prosiłam, żebyśmy dzisiaj się podzielili, czy mamy nasze pochwalały nasze wybory zawodowe, czy miały na nas swój plan. Czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu?
1: Mam dwie siostry, jedna jest germanistką, druga uczy matematyki. I gdy powiedziałam mamie o moich planach, że chcę zostać nauczycielką historii, mama zapytała, czy chcę się męczyć tak jak moje siostry. Wyperswadowała mi ten pomysł i jestem księgową. Bardzo w sumie jestem jej za to wdzięczna. Ukierunkowała mnie.
2: W wieku 16 lat poszedłem na prawo jazdy, zdałem za pierwszym razem i instruktor i egzaminator powiedzieli, że on ma łapę do kierownicy, będzie kierowcą. Na co moja mama powiedziała, niech panowie tak nawet nie mówią. Poszedłem do pracy, przyjąłem się jako kierowca. Do tej pory wykonuję ten zawód, mama musiała się z tym pogodzić.
3: Zawsze byłam bardzo artystyczną duszą. Ukończyłam swego czasu szkołę plastyczną i od najmłodszych lat kochałam tworzyć, malować, rysować. Moja mama zasugerowała mi, żebym poszła na

0: Kasia Kowalska i coś bardzo optymistycznego. Przebój z 96 roku. Za 3 minuty będzie godzina 11. Posłuchajmy najważniejszych, najnowszych wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
2: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Nie dwie z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
8: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
9: Wiadomości z Wałbrzycha.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Czterech mężczyzn zatrzymanych w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem narkotyków. Jeden z nich jechał skradzionym samochodem z tablicą rejestracyjną innego pojazdu i doprowadził do kolizji drogowej, uderzając w budynek na Starym Zdroju. Wszystkim grozi kilka lat za kratkami, długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Powstają w Wałbrzychu kolejne mieszkania komunalne. Gruntowny remont przechodzi kamienica przy ulicy Pankiewicza 6, gdzie takich mieszkań powstanie 10, mówi Kasper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha.
11: Zabytkowy budynek, który poddajemy pełnej przebudowie wraz z termomodernizacją. Część budynku była na tyle zdegradowana, że musieliśmy tą część budynku wyburzyć.
10: Prace potrwają ponad rok, a nawet dwa lata potrwa. Modernizacja kolejnych odcinków ulicy Niepodległości w Świdnicy ma się rozpocząć w trzecim kwartale tego roku. Na razie trwa analiza ofert złożonych w przetargu. Przebudowa obejmie dwa kolejne odcinki Alei Niepodległości od ulicy 8 Maja do Nauczycielskiej oraz od Nauczycielskiej do Placu Grunwaldzkiego. Wałbrzyski Szpital uruchomił pracownię biologii molekularnej. Co to oznacza dla pacjentów, powiem za godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
10: Bardzo przyjemne, słoneczne, ciepłe popołudnie przed nami, 26, a nawet 27 stopni to temperatura maksymalna. W cieniu prognozowana dzisiaj dla Wałbrzycha, tyle pokażą termometry, między godziną 15 a 17. To już prawie upał. No i słońca nie zabraknie nam również w drugiej połowie dnia. Bezchmurne niebo nad Wałbrzychem ma dominować dzisiaj do wieczora. Jutro ma być nieco chłodniej, ale wciąż bardzo przyjemnie, do 24 stopni.
9: Radio Złote Przeboje, 91,8 FM.
12: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, prawie 2 minuty po 11. Dzisiaj rozmawiamy sobie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu.
13: Radio Złote Przeboje.
12: No tak do 12 sobie rozmawiamy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0, a teraz Las Ketchup.

8, słuchacie radia Złote Przeboje. Nie każdy wie, że Urszula, która przed nami w radiu Złote Przeboje, zaczynała jako aktorka. Filmowym debiutem Urszuli był film z 1984 roku pod tytułem Alabama. A co ciekawe, za muzykę w tej produkcji odpowiadał właśnie jej mentor Romuald Lipko. Kolejnym zdecydowanie bardziej znaczącym występem była rola w głośnej komedii Och, Karol. Urszula tak wspomina z kolei swoją mamę. Mama sama, nie wiem do tej pory, jak to jej się udawało, przez długi czas chodziła do pracy, prowadziła dom, wychowywała dwie córki, dając sobie z tym wszystkim radę. Myślę, mówi Urszula, że wychowała zarówno mnie, jak i moją siostrę bardzo dobrze. Dzięki niej robię to, co robię obecnie, bo rozumiała moją pasję i pozwalała realizować marzenia. Tak mówiła Urszula w jednym z wywiadów. Teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, a ja was dziś pytam, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? W naszym cyklu Robota nie zając troszkę sobie gawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzień Matki, więc dziś rozmawiamy sobie o tym, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu 2244 i 3 zera.
2: Moja mama uznała, że każda kobieta powinna umieć gotować i powiedziała, że zamiast truć rodzinę, kończ najpierw studia, w których nauczysz się gotować, a potem zrobisz to, na co masz ochotę. Potem skończyłam studia ekonomiczne i pedagogikę, ale do dzisiejszego dnia świetnie gotuję. Dziękuję Ci, moja droga mamo.
3: Zawsze chciałam zostać artystką, aktorką. Mama, będąc pracownikiem biura, ojciec tak samo, wybili mi to z głowy. Powiedzieli, że najlepiej to pracować 8 godzin w biurze, potem przyjść do domu i mieć już wszystko w nosie. A artysta musi być czynny prawie cały czas. No i niestety zostałam księgową. Ale w wieku 50 lat zapisałam się do teatru amatorskiego i w nim tańczę, gram aż do dzisiaj.
1: Piękne wspomnienia, piękne wnioski. Każdy ma swoje. 2244 i 3 zera. Czekam jeszcze do godziny 12 za najciekawszy, ale wszystkie są ciekawe. No ale będę musiała coś wybrać. Oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.

Wielu z nas wychowywało się przy jej wielkich przebojach. Wielu z nas jako dzieciaki śpiewało nie ma wody na pustyni. I znaliśmy jej przepiękne piosenki na pamięć. Ja czekam cały czas na rozmowę o jednym z wielkich przebojów Beaty. Jeszcze o nich nie rozmawiała z Piotrem Jaworskim, ale może dzisiaj akurat to będzie ta piosenka. O 12.30 Beata Kozidrak przez cały tydzień jeszcze od początku maja i w tym tygodniu do piątku opowiada o swoich wzruszeniach, o tym, dlaczego napisała taką piosenkę, jak wyglądało kręcenie klipów, przeróżne ciekawostki. Dziś o 12.30 znowu posłuchajmy razem.

0: Pięknie, pięknie pleci się ta melodia That's the way it is i Bruce Hornsby z roku 1986. Już wracamy do teraźniejszości za 3 minuty południe, wtorkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
3: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
4: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Wałbrzycha.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wałbrzyska policja ponawia apele o trzeźwość na drodze. Dzisiejszej nocy zatrzymane zostały kolejne dwie osoby, pijany rowerzysta oraz kierowca samochodu osobowego. Obaj mieli ponad pół promila. Pomimo codziennych apeli do takich sytuacji wciąż dochodzi. Nowoczesne laboratorium biologii molekularnej w szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu jest już otwarte. Co to oznacza dla pacjentów, wyjaśni Małgorzata Mura.
6: To ważny krok w rozwoju nowoczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych w naszym regionie. Nowa pracownia umożliwia analizę profili genetycznych nowotworów, skraca czas diagnostyki i zwiększa dostęp pacjentów do terapii celowanych. Pracownia została utworzona w ramach projektu finansowanego z KPO.
5: Wartość projektu to 7,5 miliona złotych. Z kolei Świdnica będzie się starać o ministerialne dofinansowanie na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na 1500 osób. Jak pisze dziennik Wałbrzych, miasto szacuje koszt budowy na około 90 milionów złotych. Na razie tworzony jest projekt. Hala miałaby stanąć na terenie świdnickiego OSIR-u i w podziemiach pomieścić miejsca tymczasowego schronienia.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
5: Coraz wyższe temperatury w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Ma być nawet 27 stopni w cieniu około godziny 15 czy 16, tak twierdzą synoptycy. To będzie ta maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj. Słonecznie pozostanie do końca dnia, a kolejne dni też będą pogodne. Tak wynika z prognoz, chociaż mają być już nieco chłodniejsze. Jutro w Wałbrzychu od 16 stopni z rana do 23 w ciągu dnia.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
4: Tak, dzisiaj mamy kolejny piękny majowy dzień. Rozmawiamy sobie, zakończyliśmy właśnie rozmowę w naszym cyklu Robota nie zając na temat tego, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu. Za kilka minut podsumujemy i usłyszymy tę najciekawszą, moim zdaniem, najciekawszy telefon, chociaż wszystkie

0: Żabota, nie zając.
1: Tak, ja wiem, że to jest temat, który jest trudno zakończyć. Dzisiaj w naszym cyklu Robota, nie zając dzwoniliście, żeby opowiedzieć, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu, czy wręcz przeciwnie. Przed nami historia wyjątkowa, która nie tylko pokazuje, że mama może być inspiracją, ale też jest niezwykle związana z mamami. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Kiedy byłam dziewczyną z liceum, moja mama sugerowała mi: zobacz, obok naszego bloku przychodzi zawsze sąsiadka, która niesie ogromne bukiety kwiatów. To jest oddziałowa z porodówki. Ja rodziłam przy tej oddziałowej. Posłuchałam mamy i wybrałam zawód najpiękniejszy na świecie. Nigdy bym nie zmieniła swojej decyzji. Pracowałam, moja młodsza córka przebierała się ciągle za położną, ubierała mój czepek. Przychodziła do mnie do szpitala, mówiła, że będzie położną, ponieważ my kiedyś zarabiałyśmy bardzo małe pieniążki. Próbowałam jej odradzić. Postanowiła, że jednak tak zrobi. Kończyła Uniwersytet Jagielloński i od 11 lat pracuję w zawodzie położnej. Jestem z niej dumna i dumna ze wszystkich położnych, które wykonują ten zawód. Pozdrawiam serdecznie.
1: Mama zainspirowała, córka żyła w ten sposób, jej córka także, a przy okazji codziennie spotykacie w swojej pracy nowe mamy, kobiety, które stają się mamami. Przepiękne. Historia jak z marzeń. Dziękuję bardzo i bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję też za to, że tak wspaniałe kobiety pracują w tym zawodzie. Na pamiątkę tego dnia przesyłam nasz kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Mam nadzieję, że posłuży w pracy. Ściskam Was mocno wszystkich. Dziękuję za telefony. Za 20 minut Beata Kozidrak dziś opowie o piosence Już Wiem, związanej właśnie z byciem mamą. Szczerze mówiąc, to jest moja ukochana piosenka. Posłuchajmy razem. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: Już prawie 12.30. Zapraszam na kolejne spotkanie z naszą radiową gwiazdą, a równocześnie koleżanką Beatą Kozidrak.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Mamy dzisiaj Dzień Mamy i w radiu Złote Przeboje. Jedna z prowadzących, mama Beata Kozidrak.
3: Witamy
2: jak zawsze o tej porze.
3: Ja już u was czuję się jak w domu, prawda?
2: No ale oczywiście, dokładnie o to chodziło. Beata Kozidrak, która tak, zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po swojej mamie, tak?
3: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam, mamo, czy to jest normalne? Bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Ale mówię, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No nogi tak, mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych i żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
2: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
3: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, no wiesz,
2: wywał,
3: puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
2: Cudowne.
3: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
2: No kolejna wzruszająca historia, a ponieważ Beata, czyli mama Kasi i Agaty dzisiaj ma swoje święto, to jeśli pozwolisz tym razem ja zapowiem piosenkę w radiu.
3: Bardzo cię proszę.
2: Przeboje, dwa serca, dwa smutki. Beata, fajnie. Słuchamy.

0: promocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy Cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Codziennie od poniedziałku do piątku mamy dla Was konkurs, zabawę, w której to do wygrania są z limitowanej edycji śliczne, białe radia z logo Radia Złote Przeboje, a do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z jej własnoręcznym autografem, które składała tutaj w studiu Radia Złote Przeboje dla Was. Mamy trzy podpowiedzi. Jedną z podpowiedzi zawsze ma Beata Kozidrak. No i są to rzeczy związane z jej albo największymi przebojami, albo w ogóle z jej życiem scenicznym, z muzyką, albo po prostu z latami 80. i 90. Dzisiaj, już niedługo, pierwsza podpowiedź, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje.

0: Waiting for Tonight i Jennifer Lopez. Już za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Dokładnie o 13 sprawdzimy też prognozy pogody na popołudnie. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Reklama.
3: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Wałbrzychu w Galerii Wiktoria.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną

0: asystentką Welą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
3: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
4: Znamy już jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Ministerstwo Pracy składa projekt przedłużający zasiłek opiekuńczy dla części rodziców. Kto będzie zarządzać Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta? Premier już zdecydował. Miriam Lipińska, a na początek sprawdzamy, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 42 grosze, benzyna 98 6,96, a olej napędowy 6 zł 75 groszy za litr. Tym samym jutro ceny paliw będą takie same jak dzisiejsze. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni. I zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
5: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
4: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik, to dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta. Wybory nowego włodarza miasta muszą odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Zagranica. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe.
1: To są wiadomości Radia Złote Przyboje.
4: W nich na koniec sport. Trener naszej piłkarskiej reprezentacji ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. A zgodnie z decyzją Jana Urbana w kadrze znalazł się m.in. kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Są też nowe twarze. To napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który w zakończonym w sobotę sezonie Ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Mateusz Żukowski z FC Magdeburg oraz obrońcy Kacper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Krakowi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj mamy upał na zachodzie, bo w okolicach Legnicy i Wrocławia 30 stopni. 27 stopni na południu, 26 w centrum, tylko w okolicach Suwałk 20 stopni, 24 w Trójmieście. Jutro nieco chłodniej w całej Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Popołudnie, wtorkowe i kolejna godzina przed nami, 13:02. Gosia Kościelniak, serdecznie Was zapraszam. Genesis, tak zaczniemy tę godzinę i pamięcią sięgniemy do roku 1986. Zostańcie z nami.

No to zacznijmy bawić się już dziś, jeśli chodzi o nasz konkurs, w którym do wygrania są białe, śliczne radia, Radia Złote Przeboje i zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Pytamy o coś związanego właśnie z Beatą Kozidrak i świetnymi latami 80. i 90. Podamy zaraz numer telefonu. Czekają nagrody do godziny 17. Czekamy na Wasze odpowiedzi. O 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę. Pierwsza podpowiedź przed nami. Uwaga! Dzisiejsze hasło wiąże się ze sceną. To jest granica między ciszą a owacją. Jeśli już się domyślacie, o co może chodzić, to dajcie odpowiedź i powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dzisiejsze hasło wiąże się ze sceną, to granica między ciszą a owacją.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

W dziejach europejskiej muzyki pop niewielu artystów potrafiło osiągnąć imponujący międzynarodowy sukces, tak jak to uczynił Falco, że kiedy globalne rankingi były zdominowane przez wykonawców ze Stanów Zjednoczonych lub ewentualnie z Anglii, no to ten austriacki artysta wyróżnił się, zdobywając szczyty i dowodząc, że muzyka z Europy, a w ogóle już z Austrii, może przyciągnąć światową publiczność. I ten język w jego wykonaniu fascynująco brzmi. Najbardziej znanym symbolem jego kariery jest oczywiście utwór Rock Me Amadeus, który jako pierwszy niemieckojęzyczny singiel w historii zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, a drugim właśnie Vienna Calling. Radio Złote Przeboje, teraz Mr. Pre.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj da odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
16: 3, 2, 1.
15: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
17: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z

0: Dużo dzisiaj o mamach, no bo taki mamy dzień i dzień dobry, Jerzy.
1: I dzień dobry.
0: Czy ja cię mogę i dzień dobry zapytać? Mogę i zrobię to. Którą big mamę, którą mamę show biznesu byś wybrał, gdybyś mógł?
1: No słuchaj, nie przypadek. Ten Eurythmics, który tutaj sobie wybrzmiał głosem Annie Lennox, która na pewno jest bardzo fajną mamą, bo mówiła to o niej jej córka i myślę, że taką tolerancyjną mamę to każdy by chciał mieć. I
0: wygląda
1: fajną.
0: Na mamę, która zna życie, prawda? I naprawdę wszystko rozumie. Dobry wybór. Właśnie.
1: Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkie mamy kochane i Holly Oates, Out of Touch, też niech będzie dla wszystkich mam. A co?

0: Step by Step i Whitney Houston w radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. O 14.00 tylko sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska. O czym będziemy mówić?
1: O tym, że ciepło i coraz cieplej w niektórych regionach. Temperatury dziś 30-stopniowe. Gdzie są alerty? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych.

0: kartach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: 26 maja. Jest wtorek, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
8: Uwaga na upały. Dziś miejscami nawet 30 stopni. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. I kolejny sukces aplikacji mObywatel. Są pierwsze w tym roku ostrzeżenia przed upałami. Dotyczą zachodu Polski, a konkretnie województwa lubuskiego oraz części Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Miejscami termometry mogą tam pokazać nawet 30 stopni w cieniu. Rolę komisarza po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego będzie pełnić Stanisław Kracik.
9: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
8: Poinformował premier Donald Tusk. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
10: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
8: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Dziś Dzień Matki, tymczasem jak wynika z badania, 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, a blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
11: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
8: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
11: Trzy głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
8: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy popularności. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Polsce. W mObywatelu można skorzystać z 47 usług. Najpopularniejsze są sprawdzanie liczby punktów karnych, historii pojazdu czy zastrzeżenie numeru PESEL.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Bardzo ciepło, 30 stopni na termometrach we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem, 26 stopni na Mazowszu, słaby deszcz możliwy na Suwalszczyźnie i pod koniec dnia w Zachodniopomorskiem. Podano do stołu. Słuchajcie, co powiecie na ziołową tartę z łososiem i szparagami? Dietetyk kliniczna Aneta Łańcuchowska będzie miała dla nas dzisiaj kolejny piknikowy przepis na zdrową majową potrawę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

Chris de Burgh i czasem błędnie interpretowana piosenka High on Emotion, której tytuł sprawił, że część słuchaczy zaczęła łączyć piosenkę z używkami i imprezowym stylem życia. Oczywiście chodziło głównie o słowo high, które ludziom kojarzyło się z byciem na haju. To opowieść o czymś, co z pewnością przydarzyło się każdemu. Wchodzisz do pomieszczenia pełnego ludzi i nagle dostrzegasz dziewczynę po drugiej stronie sali, a oczy dosłownie wychodzą ci z orbit. Tak pisał o tej piosence jeden z recenzentów z The Getaway Gazette, a było to w kwietniu 1984 roku. No dobra, najpierw oczy wychodzą z orbit, a potem i tak może nastąpić wymiana na nowszy model. Kasia Klich udowodni, że nigdy nic nie wiadomo.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Dla tych, którym lekarz zalecił ograniczenie kofeiny, Grammar Twint and Fire działa podobno tak samo. Uwaga, nagrody. Beata Kozidrak ma swój własny program w Radiu Złote Przeboje, a ja mam dla was jej własny autograf na zdjęciu. A do tego radio ze ściśle limitowanej serii. Gratuluję dotychczasowym zwycięzcom.
1: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
2: Dziękuję bardzo, naprawdę. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
3: Wspaniale.
4: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Uwaga, pora na podpowiedź numer 2.
5: Tak jak śpiewam w utworze Jeszcze raz pocałuj, dzisiejsze hasło może spaść w dół, może też iść do góry, zawsze regulując emocje.
0: No, to o co chodzi? Zgadujcie, 2 2 4 4 3 0, o co pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje. Na te pytania odpowiadajcie do 17:00, o 17:30 rozwiązanie zagadki.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Znowu lecicie?
12: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Reklama.

0: i same największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje mam dla Was ja, a Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, ma dla nas dzisiaj przepis na ziołową tartę z łososiem i szparagami. Smacznego!
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu. W Radiu Złote Przeboje.
3: Na ciasto będziecie potrzebować takich składników jak 180 g mąki pszennej, którą możecie zamienić na mąkę orkiszową jasną, 4 łyżki oleju rzepakowego, 1 jajko, 3 łyżki jogurtu naturalnego. Do przygotowania nadzienia będziecie potrzebować pół pęczka pokrojonych szparagów, pół kostki sera feta, 1 jajko, 2 ząbki czosnku, około 100 g wędzonego łososia, 30 g sera z niebieską pleśnią. Zagnieć składniki ciasta, potem trzeba je włożyć do lodówki i schłodzić. Fetę, jajko i czosnek zblenduj. Powstanie wtedy taki jednolity sos. Szparagi pokrój w 2-centymetrowe kawałki. Ciasto wyjmij z lodówki, rozwałkuj je. Wyłóż masę, którą wcześniej przygotowaliście ze zblendowanej fety, jajka i czosnku. Dodaj łososia, posyp wszystko serem pleśniowym, posyp szparagami i piecz w 180 stopniach przez 25-30 minut. I tutaj taka mała ciekawostka, bo nie wiem, czy wiecie, ale szparagi można również jeść na surowo.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Ulalala i Aleksja, Radio Złote Przeboje, czyli największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich po wiadomościach o 15.
1: A w nich odwołany z funkcji prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski po raz pierwszy od niedzielnego referendum pokazał się publicznie. A co powiedział o tym właśnie w wiadomościach Radio Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety.

0: meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Pora na wiadomości. Miriam Lipińska.
5: Będą zmiany w długości zasiłku opiekuńczego dla części rodziców. Pierwsza wypowiedź Aleksandra Miszalskiego po jego odwołaniu z funkcji prezydenta Krakowa i apel kolejarzy po wczorajszym tragicznym wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
6: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
5: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
7: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
5: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. Po wczorajszej tragedii na torach pod Rogoźmem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków z udziałem pociągów na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
8: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
5: We wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: W nich jeszcze o tym, ile zostaje w kieszeni parze, w której oboje zarabiają średnią pensję w danym mieście i wynajmują 40-metrowe mieszkanie. Liderem, jak się okazuje, jest Warszawa. Tu po opłaceniu czynszu za wynajem zostanie najwięcej, ponad 11,5 tysiąca złotych, bo choć w dużych miastach wynajem jest droższy, to pensje też są relatywnie wyższe, tłumaczy Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
9: Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych.
5: Najmniej zostanie takiej parze w Częstochowie, niecałe 9 tysięcy złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na Dzień Mamy można na przykład wybrać się do kina. Wśród propozycji podpadających raczej pod kobiece kino na ekranach Cinema City w Wałbrzychu wciąż m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury. Kultowi bohaterowie znów spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci w drugiej części spotykają się ponownie. Tymczasem w kinie Apollo w Wałbrzychu w czwartek filmowy klub seniorów. Wartość sentymentalna, najnowszy film Joachima Triera, poruszająca opowieść o powrotach, ambicjach i skomplikowanych więziach. W najbliższą sobotę z kolei festyn rodzinny Dzień Rodziny w Jabłowie przy świetlicy od godziny 15:00 w najbliższą sobotę konkurencje drużynowe, zabawy taneczne, wielkie bańki mydlane i przygoda z robotami.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Pogoda.
4: Jeśli popada, to słabo. Na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia również zachodniopomorskim. 30 stopni we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. Ależ ona zalatana, ta nasza Marzena Rogalska. No, ale spróbuję jakoś jednak złapać Marzenkę, no i się wyjaśni, czym jest taka bardzo zajęta, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Nasz duet o 15:30, a teraz duet Pet Shop Boys.

Kochany i szanowany Garu w Radiu Złote Przeboje. No wpadnie do nas zaśpiewać już tej jesieni w ramach trasy Garu Tour 2026 The Best Of. 29 września we Wrocławiu, dzień później w Krakowie, a 1 października zaśpiewa w Zabrzu. Jesień zapowiada się znakomicie.

Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: oferty cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Ida odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say w Radiu Złote Przeboje. Marzenka, tam u was też było słychać Radio Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Było, dzień dobry. Było słychać Radio Złote Przeboje. Słuchaj, ale wiesz co, włączyły mi się sentymenty, bo ja pamiętam, jak ja czekałam na teledysk do tej piosenki. Pamiętasz tę radość? Pamiętam. Michael Jackson i Paul McCartney. Jakiś wóz w ogóle, jak on tańczył i oni obaj tacy radośni, nie, młodzi bardzo. Nie no, to była jakaś niesamowita energia. Dokładnie tak jak między nami, nie uważasz?
0: Ja tak dokładnie uważam, więc my się jeszcze zastanowimy, który z nas jest Michaelem Jacksonem, który Paulem McCartneyem w tym duecie. Ale ty mi powiedz, Marzenka, dlaczego ci tak słychać, jakbyśmy przez telefon rozmawiali?
1: No słychać mnie tak, bo ja jestem, słuchaj, na wsi. Tutaj mam takie hektary przed sobą. Aha. Biegają konie wolne. Niektóre to nawet nie mają kantara. Słuchaj, aha, naprawdę totalnie wolne. Powiewają im grzywy na wietrze i wszystkie te konie są uratowane przez moją koleżankę Violettę, która jest jakąś niesamowicie cudowną istotą.
0: Chciałem zapytać, czy konie mnie słyszą? Bo to już perfekt kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje.
1: Słyszą! Mówią, że słyszą!
0: Bosko. Marzenka, ale jutro to już wpadasz tutaj do studia, prawda?
1: Ale oczywiście, kochanie.
0: No pięknie. No to lataj sobie tam, niech ci grzywa faluje na wietrze. Trzymaj się, kochana. Do zobaczenia jutro w studiu.
1: Na usy dla wszystkich słuchaczy. Pa, pa, pa, pa. Pa.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Savage Only You i rok 1984 w Radiu Złote Przeboje, czyli zaledwie rok po debiucie Bajmu u nas. A dzisiaj Beata Kozidrak, legenda, ma swój program w Radiu Złote Przeboje. I teraz pytanie, kto chce z tej okazji jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe kolekcjonerskie imponujące radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Halo?
1: Wojciech z tej strony. Ja myślę, że dzisiaj będzie myśli i słowa.
2: To są brawa.
3: Dzień dobry, moja odpowiedź to Trema.
4: Z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Ta sama chwila.
0: No dziękuję wam za wszystkie ciekawe propozycje, ale szukamy dalej. Pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź. A hasło, którego dzisiaj szukamy, to zasłona oddzielająca scenę od publiczności. Dwie dwójki, cztery czwórki, 3:00 do 17:00 czekam na odpowiedź o to, o co dziś pytamy i na odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. O 17:30 do wygrania radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje i zdjęcie z autografem BH.

0: Niesamowity Silent Running w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszej ulubionej muzyki. No ale najpierw będą tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 16.
1: Tak, rząd przyjął dziś przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Co zmienią w sytuacji chorych? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień Mamy w Media

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 26 maja. Posłuchajmy wiadomości. Miriam Lipińska.
2: Ważna dla chorych onkologicznie decyzja.

0: rządu, szef MSWiA o niedawnej serii fałszywych alarmów i zmiana w pogodzie, idzie ochłodzenie. Rząd przyjął dziś przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
1: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
0: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej wersji karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Szef MSWiA odniósł się do niedawnej serii fałszywych alarmów, przez które policja i strażacy weszli do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą, w tym do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Marcin Kierwiński stwierdził, że takie fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób. Minister podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Mimo zapowiedzi przedstawicieli MSWiA, że w ciągu kilkudziesięciu godzin dowiemy się, kto stoi za fałszywymi alarmami, wciąż nic w tej sprawie nie wiadomo.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: W całym kraju dziś bardzo ciepło, a wręcz upalnie na zachodzie. Miejscami termometry mogą tam pokazywać nawet 30 stopni Celsjusza. Ale na horyzoncie widać już zmianę pogody. Wieczorem z północnego zachodu napłynie do nas chłodne powietrze, do tego deszcz i burze. I ten chłodny front będzie przesuwać się na południe i południowy wschód, gdzie jutro popsuje pogodę. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jeszcze dzisiaj w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie śpiew w blasku świec, koncert z muzyką filmową klasycznie, podróż przez najpiękniejsze utwory stworzone dla kina, zarówno te napisane specjalnie na potrzeby filmów, jak i kompozycje, które na stałe wpisały się w historię małego i dużego ekranu. Koncert jest o 19:00. Przed nami również piąte Europejskie Dni Szczawna Zdroju i dwa fantastyczne koncerty. W piątek w muszli koncertowej Dziewczyna Słońca z zespołem, czyli Anna Rusowicz, a w sobotę również w muszli koncertowej Golden Hits of Queen. W kinach wśród nowości Mandalorian i Grogu. Fanom Gwiezdnych Wojen nie trzeba przypominać, ale może są tacy, którzy jeszcze nie słyszeli o nowej odsłonie. Akcja tej części rozgrywa się po upadku Imperium. Produkcję znajdziecie na ekranach Cinema City w Wałbrzychu oraz świdnickiego Multikina. Seanse są do późnego wieczoru.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Pogoda.
5: Nawet 30 stopni pokazują dzisiaj termometry na zachodzie Polski. Najcieplej we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie 26, w Gdańsku 24 stopnie, w Suwałkach 22 i sporo słońca, chociaż na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia również w zachodniopomorskim lekko popada. Siłownia jest okej, ale mam dla Was lepszy sposób na pozbycie się do lata oponki z brzucha. Program Dobrze Wiedzieć o 16:30, a teraz w Radiu Złote Przeboje oto ładny Jerzy Telesiński. Fajnie, że jesteście ze mną tego popołudnia.

Desiree Annette Weeks w Radiu Złote Przeboje, bo tak naprawdę nazywa się ta artystka. Jak twierdzi, od zawsze była raczej nieśmiała. Jako nastolatka radziła sobie z tą nieśmiałością, pisząc wiersze, zresztą wiele z nich przerodziło się później w teksty piosenek. Kiedy jednak zdobyła sporą popularność, zaciskając zęby, wychodziła jednak na scenę, chociaż czasem sporo ją to kosztowało. Uznała w końcu, że życie w biegu, jakiego wymaga od niej show biznes, na pewno nie jest dla niej. Również dlatego właśnie wokalistka stwierdziła, że zakończenie kontraktu z wytwórnią wcale nie jest takie złe i zniknęła. Przyszła na spokojniejszy tryb życia, zapisała się na kursy m.in. garncarstwa, rysunku i projektowania biżuterii, a jak się pojawia, to już na swoich zasadach.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mroczny Rycerz, Księżniczka 89, a może Boski Jolo Manolo?
3: Już jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Demono wrecił złote przeboje. Póki na to czas. Bierzemy się za formę na lato.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Tłuszcz brzuszny to nie tylko problem estetyczny, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy i chorób serca. U osób po 50 tradycyjne ćwiczenia wzmacniające i modelujące brzuch przestają przynosić zadowalające rezultaty i tutaj zaczynają się ujawniać korzyści płynące z chodzenia. Z każdym krokiem korpus musi się stabilizować. Jeśli świadomie wykorzystamy ten fakt, chodzenie stanie się bardzo skutecznym narzędziem w walce z nadwagą. Według naukowców u kobiet po menopauzie zwiększone wydatkowanie energii podczas szybkiego chodzenia prowadzi do utraty trzewnej tkanki tłuszczowej. Regularne, szybsze chodzenie powinno zatem prowadzić do utraty tkanki tłuszczowej z okolic brzucha właśnie. Szybki marsz poprawia wytrzymałość, spala kalorie, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, a chodzenie to naprawdę świetna forma aktywności fizycznej, na którą może sobie pozwolić większość osób. Wiąże się z niskim ryzykiem kontuzji, jest całkowicie bezpłatne i można je łatwo włączyć do codziennego życia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
16: 3, 2, 1.
15: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren! Voltaren!
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
21: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
22: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
23: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: Złote przeboje w drodze.
1: Na zachodzie dziś upalnie, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Są ostrzeżenia od synoptyków. Ciepło też w pozostałych regionach. To w pogodzie, a na drogach utrudnienia. Jedno z nich jest na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Przez awarię ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

Lemon's Tree, wybitni reprezentanci lat 90. w Radiu Złote Przeboje, a przed nami Caroline Katrina Müller, czyli lata 80., ostry makijaż oka, napuszone ciemne włosy i skórzana kurtka z ćwiekami. Zdaje się, że ten styl ostatnio wraca do łask. Wystarczy się tylko rozejrzeć na ulicach. Heaven and Hell w Radiu Złote Przeboje.

0: CC Catch Heaven and Hell, tak brzmiał świat 40 lat temu, teraz już rok 2026. Co dzieje się tu i teraz, o tym opowiemy wam punktualnie o 17.
1: Tak, powołany przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik przedstawił swoje plany na zarządzanie miastem. Jakie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: tylko zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 26 maja, przy mikrofonie Miriam Lipińska. Zapraszam na wiadomości.
3: Komisarz Krakowa o swoich planach na rządzenie miastem. Minister cyfryzacji chwali się popularnością aplikacji mObywatel. A na koniec sprawdzimy, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Rewolucji nie będzie. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.

0: robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
1: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Bezrobocie w kwietniu lekko w dół spadło do 6%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Choć jak mówią ekonomiści, zwykle w kwietniu spadało bardziej w związku z pracami sezonowymi. Ale kwiecień generalnie nie przyniósł najlepszych wieści z naszej gospodarki, bo wynagrodzenia rosły w zeszłym miesiącu najwolniej od 5 lat. Spada też zatrudnienie w średnich i większych firmach. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
2: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w mObywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: W nich na koniec sprawdzamy jeszcze jutrzejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. Tym samym jutro ceny paliw będą takie same jak dziś.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Na Suwalszczyźnie, gdzie najniższe temperatury dzisiaj, przelotnie pada, będzie również padać pod wieczór w zachodniopomorskim. W Suwałkach 22 stopnie, w Gdańsku 24, w Warszawie i Krakowie 26. Najcieplej 30 stopni dzisiaj na zachodzie, we Wrocławiu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój własny program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Mam nadzieję, że tym was nie zaskakuje i mam nadzieję, że zgłaszacie się do zabawy, o której możecie poczytać na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną koniecznie. Nagrody już za chwilę.

Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje. Początkowo ta kompozycja trafiła do radia w grudniu 78 roku, jednak stacje nie chciały jej odtwarzać ze względu na wers Pain in the Ass. Ten wers został zmieniony na tytułowe Heart of Glass i w styczniu singiel został rozesłany ponownie do stacji radiowych, tym razem z pozytywnym skutkiem. Zostańcie ze stacją radiową, która nazywa się Radio Złote Przeboje, bo już za chwilę mam dla Was nagrodę od Beaty Kozidrak. Wiecie, że Beata ma swój własny program na naszej antenie, prawda?

0: to promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje, którego słucha Diana, do której dzwonię w sprawie nagród od Beaty Kozidrak. Diana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Diana, witam cię serdecznie. Słuchasz Radia Złote Przeboje w samochodzie?
1: W samochodzie, w domu.
0: Wszędzie.
1: Bardzo lubię, tak, wszędzie. Bardzo lubię Radio Złote Przeboje. To jest taka muzyka, która gra mi w duszy.
0: Słuchałaś wszystkich dzisiejszych podpowiedzi. Pomagały, w którym momencie zorientowałaś się, że to hasło to to, o które nam chodzi?
1: Ja się zorientowałam dosyć szybko, już przy pierwszej podpowiedzi.
0: Tak,
1: bo ja znam trochę i z sympatią dużą podchodzę do zespołu Bajm i do Beaty Kozidrak. A tak naprawdę wszystkie jej przeboje to są tak troszkę teatralno-koncertowe. Miałam parę okazji być też na koncercie pani Beaty Kozidrak, no i wiem, że to jest naprawdę piękne przedstawienie.
0: Super. A masz już autograf Beaty Kozidrak?
1: No właśnie, jeszcze nie.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz, o jakie hasło dzisiaj pytamy i autograf będzie twój, radio od Radia Złote Przeboje będzie twoje.
1: Wydaje mi się, że to hasło, czy nie, w sumie to pewna jestem, że to hasło to kurtyna.
0: No oczywiście, że tak. Gratuluję ci serdecznie, jako się rzekło, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje i radio ze specjalnej, limitowanej serii konkursowej też jest twoje. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję i wszystkiego dobrego
0: Dzięki.
1: Dla ciebie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A ja chciałem powiedzieć, że zostały już tylko 3 zestawy nagród od Beaty Kozidrak, dlatego koniecznie jutro od samego rana słuchajcie naszych podpowiedzi, a ja już teraz trzymam za was kciuki.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Wałbrzychu w Galerii Wiktoria.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Do końca dnia słonecznie i ciepło, ale wieczorem od północnego zachodu wkroczy do nas chłodny front, który przyniesie deszcz i burze. I jutro popsuje pogodę, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To jeszcze rzut oka na drogi. Radzę Wam omijać krajową 9 w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, a konkretnie okolice miejscowości Lubień. Pojazd dostawczy wypadł tam z drogi, a po wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
22: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Cry Just a Little Bit, Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Kolega z panem Shakingiem Stevensem miał przyjemność osobiście?
1: Miałem przyjemność osobiście, to dobrze, tak. Zrobiliśmy sobie nawet selfiaczkę, tak.
0: Ja osobiście ale pamiętam tutaj to przechadzanie się po studiu Radia Złote Przeboje. Tomek Brel, człowiek legenda, witam cię serdecznie.
1: No, przez grzeczność nie zaprzeczę, nie wiem co dodać. Słuchajcie, po 18 na pewno będzie fajnie.
0: A z Bruce'em Springsteenem już osobiście się udało?
1: Jeszcze nie.
0: No to jest na co czekać. Streets of Philadelphia.

Droga pani z telewizji i zespół Lombard w Radiu Złote Przyboje. No, nie jedyna to pani z telewizji, która dzisiaj pojawi się w programie Cała Muzyka. Za chwilę zaczynamy. Wszystko się wyjaśni.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
10: Właśnie minęła 18, za chwilę słówko o pogodzie, która ostatnio bardzo nas pozytywnie zaskakuje. No właśnie, czy będzie to zaskoczenie pozytywne, czy też nie, sprawdzimy za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po jednostronnym meczu przegrał dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi.
11: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
10: W nocy będzie dość pogodnie z małymi wyjątkami. Może popadać na północnym wschodzie, a w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Od 11 stopni na północy, przez 14 w centrum do 17 w okolicach Rzeszowa. Jutro najładniej na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz, a na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Zaczynamy w takim razie całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wtorkowy wieczór, pełen niespodzianek. Na pewno sporą niespodzianką przed laty był tekst utworu, który pojawi się za moment. Piosenkę znamy wszyscy, ale nie wszyscy wiemy, o czym ona jest tak naprawdę. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Smokey i najsłynniejsza Alicja Świata.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje jeszcze z czasów nim pokłócili się o te rzeczy, o których dżentelmeni nie rozmawiają. Wcześniej zespół Smokey, najsłynniejsza Alicja świata. Piosenka o miłości, jak to zwykle bywa w piosenkach nieodwzajemnionej i niewyznanej nawet, no bo tak. On dowiaduje się od swojej znajomej, która ma na imię Sally, że ich wspólna sąsiadka Alice postanawia się wyprowadzić. Dla niego to szok i koniec świata, bo od prawie ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. Nie pociesza go nawet fakt, że w nim z kolei od 25 lat podkochiwała się wspomniana Sally. Strasznie to skomplikowane, prawda? Teraz będzie chyba jednak zdecydowanie prościej, przynajmniej jeżeli chodzi o tekst. Kim Carnes w Radiu Złote Przeboje, Betty Davis Eyes.

To duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Annie Lennox, kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów odpowiadała na pytanie, czy rozważa reaktywację zespołu Eurythmics. Odparła wtedy, że nie, bo byłby to dla niej krok wstecz. No, powiem szczerze, że na miejscu Dave'a Stewarta to jednak bym się obraził. Dobrze, obiecałem bardzo dobre wiadomości koncertowe dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits. Sultani Swingu, Money for Nothing, Walk of Life czy Brothers in Arms, czyli piosenki, które są hymnami pokolenia. Będziemy je mogli usłyszeć ponownie i to w bardzo niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Dire Straits symfonicznie, czyli Kuba Badach, ceniony gitarzysta Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na bardzo proste pytanie, który z wielkich hitów zespołu Dire Straits jest Waszym ulubionym i dlaczego może wiążą się z nim jakieś niezwykłe wspomnienia. Stawiam na Brothers in Arms. No dobrze, najciekawsze Wasze uzasadnienia doczekają się prezentów w postaci biletów 22 4 4 3 0.

Zawsze kiedy słyszę Tina Turner, przypomina mi się historia sprzed kilku lat, jak to Tina Turner została wypatrzona na pewnym jachcie w Chorwacji. No z drugiej strony może nie ma się co dziwić, do naszej ulubionej Chorwacji jeździmy przecież nie tylko my, ale gwiazdy również. Z tym, że one pewnie dostają się tam w mniej męczący sposób. Może nawet przypływają, kto wie. Za chwilę Modern Talking.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, ale już wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Na początek na północnym zachodzie zrobi się chłodniej, do tego popada i zagrzmi, a w kolejnych godzinach chłodny front będzie się przesuwać na południe i południowy wschód i tam pogoda będzie jutro nieco psuć warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o utrudnieniu na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Lubień. Po tym jak samochód dostawczy wypadł z drogi, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

To jest artysta, który w formie plakatu przed laty wisiał w co drugim nastoletnim pokoju. Thomas Anders, no i oczywiście Dieter Bohlen, jeszcze z czasów zespołowych Modern Talking. My uwielbialiśmy Thomasa Andersa, a kogo uwielbiał sam Thomas Anders, będąc nastolatkiem? No, kiedyś udało nam się porozmawiać o jego muzycznych fascynacjach. Kocham Barbara Streisand, głównie za to, w jaki sposób organizuje swoje występy. Ona nie potrzebuje żadnych tancerek, nie potrzebuje żadnych efektów pirotechnicznych, żadnych efektów specjalnych i magików na scenie. Ona na scenie jest sama. Stoi na scenie, śpiewa i robi wielkie show. I robi to absolutnie perfekcyjnie. Tyle Thomas Anders. Na scenie jest od lat 80., ale przygoda z muzyką zaczęła się u niego zdecydowanie wcześniej. Jak? O tym za chwilę.

zespół Texas w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z Tomasem Andersem sprawdzimy, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką. No bo pamiętamy doskonale lata 80., kiedy zaczął śpiewać w zespole Modern Talking. Ale na scenie pojawił się zdecydowanie wcześniej. Pierwszy raz na scenie pojawiłem się jako dziecko, kiedy miałem mniej więcej 6 lat. Próbowałem naśladować ludzi, których widziałem w telewizji. I kilka lat później, kiedy zainteresowałem się amerykańską muzyką, poruszyła mnie twórczość Barry'ego Manilow, ponieważ robił komercyjną muzykę, ale zaaranżowaną w bardzo niezwykły sposób. I to mnie poruszyło. Ale przez wszystkie te lata nie miałem muzyka, którego na swój sposób bym naśladował. Rozmawialiśmy kiedyś też z Tomasem Andersem na temat koncertowania. Czego potrzebuje do szczęścia, a czego nie lubi, jak jest w trasie koncertowej? Potrzebuje przede wszystkim dobrego hotelu i pewnego rodzaju prywatności. Nie znoszę ludzi, którzy w trakcie koncertu są za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację. To, czego nie znoszę najbardziej, to sytuacja, kiedy schodzę ze sceny, a ktoś do mnie doskakuje i krzyczy: hej, możemy sobie zrobić zdjęcie? Ja pracuję, jestem ponad 100 minut na scenie. To ciężka praca i na pewno nie jest to dobry moment do robienia zdjęć. No, taki grymaśny trochę Tomas Anders w Radiu Złote Przeboje. Teraz Ever David w programie Cała Muzyka, a po 19:00 bardzo dobre wiadomości koncertowe. Będą obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Do Poznania.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać do

0: wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Właśnie minęła 19:00, na pewno jeszcze w tej godzinie pojawią się obiecane bilety na koncert muzyki zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Za chwilę przypomnę, co trzeba zrobić, żeby te bilety zdobyć. Teraz czas na wiadomości sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majchrzak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Druga runda rusza jutro, a na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy.
10: Pogoda.
9: Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. W nocy będzie dość pogodnie, z małymi wyjątkami, może popadać na północnym wschodzie, a w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Temperatura od 11 stopni na północy, przez 14 w centrum do 17 na Rzeszowszczyźnie. No i takie prognozy pogody lubimy i to bardzo. 26 stopni jutro na Podkarpaciu. Pięknie. Ciekawe tak swoją drogą, jaka będzie temperatura 15 czerwca w Poznaniu. No, przed sceną na pewno będzie gorąco. Za chwilę o tym, jak zdobyć bilety na koncert z muzyką zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Jeżeli przegapiliście, no to za moment podpowiem, co trzeba zrobić, żeby te bilety zdobyć.

No i dojechaliśmy do Cars i Drive. A ja przypominam dzisiaj w programie Cała Muzyka do zdobycia fantastyczne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. No jak symfonicznie, to symfonicznie. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach i Marek Napiórkowski. Te trzy nazwiska gwarantują mnóstwo niezwykłych wrażeń. Nie mówiąc już o tym, że sama muzyka zespołu Dire Straits, no to jest przecież kawał naszego życia. Na naszej automatycznej sekretarce uzbierało się sporo waszych opowieści o ulubionych, ukochanych przebojach Dire Straits. Który z kawałków lubicie najbardziej i dlaczego może wiążą się z nim jakieś niezwykłe wspomnienia? Zapraszam, 22 4 4 3. Przed godziną 20 wybiorę jedną ciekawą historię i podaruję wam podwójne bilety na Dire Straits symfonicznie do Poznania.

0: zespół Bee Gees, a wcześniej Sixteen i Twoja Lawa i oczywiście Renata Dąbkowska. Pamiętam, jak to z Renatą Dąbkowską udało nam się dość nieoczekiwanie spotkać jakiś czas temu. Zadałem pytanie, co innego mogłaby w życiu robić, gdyby nie muzyka. No i okazuje się, że Renata Dąbkowska pomysłów na siebie miała całe mnóstwo.
1: Gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważała, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania.
0: Tyle Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowy wieczór przed nami, za chwilę The Bangles, teraz Frankie Goes to Hollywood, czyli sam środek lat 80.

Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas możecie usłyszeć same największe hity lat 80. i 90. Jak słychać? Za moment piosenka z lat 90., piosenka, która liczy sobie już blisko 40 lat, ale w dalszym ciągu jest aktualna. Chłopcy z Placu Broni, to za kilka minut.

0: tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Wałbrzychu w Galerii Wiktoria.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku. A teraz...
9: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. To był początek lat 90. Na początku lat 90. oczywiście rzeczywistość wokół nas zaczęła się mocno zmieniać. Jak się okazuje, niektóre zespoły wykorzystały tę szansę, inne nie. Na pewno odrobinę szczęścia miał zespół Baim, no i nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, która codziennie opowiada o największych przebojach lat 80. i 90. Jak to było w przypadku zespołu Baim?
1: Zmieniła się Polska. Zaczęło się obok nas również w artystycznym świecie dziać więcej i były możliwości inne, bo mogliśmy grać koncerty i przychodzili ludzie i mogliśmy dyktować pewne warunki, również finansowe. No i tak się fajnie stało właśnie, że miałam więcej również czasu dla dziecka, jednocześnie graliśmy mniej koncertów, zarabialiśmy więcej i zadbaliśmy o, że koncerty miały taką, a nie inną poziom artystyczny.
0: Na pewno kolejna niezwykła historia, którą usłyszycie z ust Beaty Kozidrak, pojawi się jutro w okolicach 12:30. Warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. A za kilka minut obiecane bilety na koncert z muzyką zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie.

0: Pamiętam, jak to Madonna tłumaczyła w mediach społecznościowych, dlaczego zdarza jej się od czasu do czasu spóźnić na koncert. Zacytuję z pamięci. Jest ogromnie trudno zachować balans między byciem rodzicem a pracą. To życie w ciągłym pośpiechu i nie ma czasu na odpoczynek. No, może jest w tym odrobinę racji, ale tak to mógłbym się tłumaczyć ja, a nie Madonna. Dobrze, jeżeli chodzi o koncert z muzyką zespołu Dire Straits 15 czerwca w Poznaniu, to mam nadzieję, że żaden z panów się nie spóźni. Krzysztof Herdzin, Marek Napiórkowski i Kuba Badach, te trzy nazwiska to jest gwarancja pozytywnych wrażeń. Nie mówiąc już o tym, że wszystkie utwory zespołu Dire Straits, no to jest kawał dobrej muzyki. Pytałem was, który z utworów Dire Straits jest waszym ulubionym i dlaczego? Bo być może wiążą się z nimi jakieś niezwykłe wspomnienia. No i na naszej automatycznej sekretarce znalazłem historię, w którą trudno uwierzyć.
1: No cześć, już wam odpowiadam na pytanie, który z przebojów Dire Straits jest moim ulubionym. Moim ulubionym przebojem jest Walk of Life. Dawno temu w Bazylei, jak rozbiliśmy cyrk, a z zawodu jestem artystą cyrkowym, graliśmy swój program, idąc na arenę, naprzeciwko cyrku na stadionie. Dire Straits grał właśnie utwór Walk of Life i tak zostanie do końca życia.
0: Jak to w cyrku bywa, przydałaby się jakaś puenta? Posyłam bilety, na pewno nie ostatnie w tym tygodniu.

0: Moglibyśmy tego słuchać godzinami, prawda? Zresztą ilekroć film Dirty Dancing jest w telewizji, to i tak go oglądamy. Za chwilę 20 i strefa gości.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mroczny Rycerz, Księżniczka 89, a może Boski Jolo Manolo. Już jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wiem, Barbara, smart

0: jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego show biznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.

0: tak.
1: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
2: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: spełni.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
2: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajnie i ciekawie jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. Ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tę piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorka. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mogłem dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla ciebie napisałem, wysłałem ci coś. A ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: A skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić swój materiał solowy. Zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, że nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No nieważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi: słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiadał, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę, i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta o jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przyboje 91,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców za skórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. Bo Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawędzie, no zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, no to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przebojów ponad rok.
1: Tak, to była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny, zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta, pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko cię uniesie, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz. Nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościgiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demono, no ale przecież od wielu lat Marek Kościgiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościgiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienia na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać. Szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże. Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościgiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony Wojny.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat, można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego. Chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia. Przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że to jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił, wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy, a ktoś inny mówił, no my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i jest, ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co przy naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga. I ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i myślę, że po prostu jeszcze nie wiedziała, jak się tutaj poruszać po tym rynku po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana pobytem w USA. I Staszek mnie przekonał swoim profesjonalizmem. Zresztą on był zawsze taki stanowczo uparty i w wielu jeszcze naszych późniejszych takich momentach współpracy wykazywał, że jest taki niezłomny, idzie po prostu do końca po bandzie i nie pozwala sobie na to, żeby coś było nie tak, jak on chce. I ta cecha mi się bardzo podobała. A Urszula miała przecież za sobą już olbrzymi dorobek, wspaniałe przeboje. Akurat nie był to może taki czas na powrót tych gwiazd z tamtego okresu. I to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
2: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie. Etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił. Każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze i muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe, ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Stay, Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełni swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: W tym roku.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
6: Tym, co znalazłem w biografii mojego dzisiejszego gościa, można by z pewnością obdzielić kilka osób. Niezwykłe przygody za młodu w Londynie, gdzie pojechała do pracy, spotkanie z Debbie Harris z zespołu Blondie, praca w kawiarni, czy też mrożące krew w żyłach spotkanie z wietnamską mafią. Wszystko wskazuje na to, że w Radiu Złote Przeboje szykuje się wieczór, jakiego dawno nie było. Edyta Bartosiewicz wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a przede wszystkim o muzyce. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać. No i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
1: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
0: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
0: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
1: Ja ci coś powiem. Dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
0: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
1: No pewnie, no to jest obowiązek.
0: Aha.
1: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. To wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie.
0: No właśnie,
1: nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
0: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
1: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej, bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
1: To była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I wytłumacz mi dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła, a ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
0: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
1: A Artur pogadał tam z chłopakami?
0: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze stylem.
1: O, wow!
0: Tak?
1: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
0: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
1: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo gram na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
0: Poprawię się,
1: tak.
0: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
1: 50.
0: 50?
1: Tak.
0: Poleciałaś do
1: Londynu.
0: Do Londynu.
1: Pewnie, że oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
0: To tak trochę jak Madonna.
1: A co, ona też tak zrobiła?
0: No ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
1: Wiesz co, ale co, z Włoch?
0: Nie, z Detroit chyba.
1: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
0: Tak.
1: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi
0: taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
1: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
0: Dokładnie.
1: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
0: Czyli wspinałaś.
1: Potem że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheers z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
0: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbka tajemnicy.
1: To musi być, to za krótko jest.
0: Za krótko jest. No ale dzisiaj na szczęście mamy czas. Edyta Bartosiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam, tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowatio, tak, że się ma... Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak, ja, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
1: to
0: ja...
1: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ile się jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90.
0: W zeszłym wieku,
1: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
1: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda, niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie, wiesz, przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
1: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę jej posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, wiesz, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu. I to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu. I dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje. Mhm. I ma jakąś wartość, no przecież ja nie robię tego do szuflady.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Ale z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego. Mhm.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Że to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale
0: potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Mhm. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka...
0: Sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra Tamtych Dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku,
1: tak,
0: z dzieciństwa.
1: Tak, Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on już żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, to był mój chłopak, którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Heńkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Mhm. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
0: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię, tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec na mnie mówi, to jeśli sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
0: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek: kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu, nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. To była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam, z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem, zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edytę Bartosiewicz spotkała, tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Chociaż nie, proste. To jest, ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem, i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to, ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę. I tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. I dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach. Mm-hmm.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że...
1: Nie z zespołem, z Blondie.
0: Z Debbie Harry, tak?
1: Tak, tak. Tylko z nią. Ona była na kolacji właśnie wtedy, jak miałam podpisany ten kontrakt z Chrysalis Music. I ona też była w Chrysalis.
0: Powiedziałeś, że było ciekawie, że jak rozumiem, ta kolacja się przyciągnęła, tak?
1: Nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie swoimi owocami morza. Aha. Co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punk rockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
0: Mm-hmm. No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane w status lokalu.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą w nieskończoność.
0: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
0: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze nie wiedziałem. Co by było gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzian.
0: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda tej piosenki, właśnie koniec, Moja i Twoja Nadzieja, tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny, nie, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie, tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne, to by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
0: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak. Ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. I chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
0: Szkoda. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
0: Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Bez hemoroidów szybko i na długo.
1: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.